zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: polsku.
1: Masz w sobie światła po same krańcu ust.

zdarzyło się. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał Ciebie, dał więcej niż mógł. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał Ciebie, dał więcej niż mógł.

kocham jak nigdy. Nie kochałem i ufam jak nigdy. Nie ufałem, spójrz teraz na mnie, spójrz.

0: Anvil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu.

0: koło jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy Belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Włocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
1: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
0: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Włocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
0: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Włocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
1: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
0: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we włocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef włocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia włocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że włocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
3: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na

0: Udowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
1: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Fresh End Festival, Wocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Fresh End Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
0: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
1: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń. Także naprawdę Fresh End wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Fresh End to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
0: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt, czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Wrocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma REW.

0: Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
1: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
2: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
3: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
2: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
1: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
4: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostaną poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
5: Dopytam jeszcze, czy MZiDiT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
4: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
1: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
6: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
3: A tutaj akurat?
6: A nie, no ja na Ubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
3: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
6: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
7: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
8: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
3: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
7: No, miło, zaskoczona.
8: Miło, naprawdę. No. Tutaj mają pewnie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. No i zapraszam tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
9: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
10: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
3: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
10: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo i mi się wydaje, że jezioro super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
3: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
10: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
11: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
3: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
11: Bo ja wiem,

0: No zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
1: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
0: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na Wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku, a tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
1: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
0: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
2: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
1: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
2: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
1: Co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
2: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
1: Co spędza pani czas nad jeziorem?
3: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
1: To często pani przychodzi tu?
3: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
1: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
3: I to, i to.
1: To zależy od.
3: Pierwszy podkład tu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
4: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, Włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie: biało-rude. Wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 27 lipiec 2026 roku. Miejsce

znalezienia ulica Pogodna 3, płeć samica, umaszczenie trikolor, wielkość średnia, cechy szczególne brak. 4875/91/26, data przyjęcia 30 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6, płeć samica, rok urodzenia 2010, umaszczenie bura pręgowana, wielkość średnia, cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Włocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor, wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dyrektor jest.
3: A może jednak...
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani...
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że... No, niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no, przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć, no.
5: Działam, mówiłam wam, że nie będzie za.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co? Wiesz,
0: obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny. My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam... Klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
5: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
5: Jest!
0: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
9: No tak, i tak mam... sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
5: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
9: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
9: Dzięki, napisy.

0: jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
2: No ona zaczyna.
1: Idźcie.
3: Boże, spokój, jeszcze raz.
4: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
5: Ja niosę wieniec.
4: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
4: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
4: Tak.
0: Chłopoki niosą dary,
4: tak.
0: A my śpiewoma.
2: Plun nie zima, plun.
4: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak.
4: Nie,
3: kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
2: No, stale.
0: Gdzie się kłócą?
4: Ale o co się kłócą?
3: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy.
5: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
6: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
4: Co, ej, co się tu stało, co?
5: Grupa rockowa, mają próbę i no. Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
4: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
6: Kobiety albo mają dużo butów. Albo dużo przyjaciół.
4: No nie no, panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no! No idźcie no, no idźcie.
0: Idziemy do domu.

O Jezu, moje kojanisko. Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiat.

Tak być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to są. A te takie nie. To.

twoje będą. Ładne

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże,
4: szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie to posun- ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No,
0: to nie słoik.
2: Wszystkie moje wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O nie, no, no, takie ładne. Barachło, takie nie, barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie no. Nie.
0: O, jak
3: takie
0: się nie podoba księdzu, nie, to ja swoje zabiorę.
2: Niech dobrze zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita, no to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała,
0: tako,
3: że nie
0: ona
3: wiem.
0: Ona też tako sama niedobro jak
3: ojca i syna.
0: O, niedobro.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no, ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
5: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
5: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
5: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
5: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
5: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak to? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, było... Dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu, tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to naj-

0: najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
1: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
0: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: No ale jak wszyscy?
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
0: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
0: Nie.
1: Muszę się przyzwyczaić.
0: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie, więc w siódemkę sobie
2: dzień
0: zrobimy
2: dobry.
0: Próbę.
2: Dzień dobry,
0: panie dyrektorze.
2: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
2: Tak, panie Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem. I nie

0: za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
1: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
0: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
2: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
1: No tak, ale...
2: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. O, już tam się drum. Tu my chcemy porozmawiać, ja muszę...
3: Możecie w końcu być cicho? Tak. Nie słyszę własnych myśli.
2: No właśnie.
4: Słucham?
3: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
4: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
3: Proszę pana. Ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
4: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
5: Przepraszam, możemy na przerwę?
4: Chwila, pani już wychodzi.
3: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
4: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
3: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
6: O, jeszcze jedno!
3: O Boże, dziewczyny, chodźcie, dziewczyny. Boże, ekipa przyszła, super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No.
7: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
3: No.
6: Dobra.

0: Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie mówię.
5: Nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wakacje mam.
1: Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
2: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
1: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
3: Dajcie.
1: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
3: Słuchajcie, kochani,
1: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
2: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
1: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: tam powinien pozostać.
1: Jestem na nie.
2: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
3: Jestem na tak.
2: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
3: Tak. No fajnie, fajnie.
4: Ale panią to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu.
3: Chcecie iść do przodu, musicie iść do przodu.
4: Czas idzie do przodu.
5: Jestem na nie.
6: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, jak przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
1: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
1: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
1: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
1: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
1: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
1: Grozisz mi?
2: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
6: Cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.

0: Ja wystawiłam?
1: No tak, ty.
2: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
0: W ten sposób?
3: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
1: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
2: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz, już jakie wino lubię, czy znów zrobisz sobie?
0: Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chwilę się wybrać? Na dożynki do Zbrachwina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora, to jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak, mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu.
3: Dzień dobry.
2: Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusiu, naprawdę, na nas już
2: no dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Pani Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
4: Dziękuję bardzo.
5: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Bogusiu.
6: Masz naprawdę ładne buty.
7: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
6: Nie, ale naprawdę są ładne.
7: Dziękuję.
6: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
7: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
6: Ale ty jesteś uparta.
5: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
4: Dobry wieczór. Miło cię widzieć. Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
8: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
8: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
4: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
4: Wiecie, no niedługo umrę.
8: To nie, to nie fair.
4: Oj, Jezu moje, co z tego? Mieszan, zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
9: Wszedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek.

0: Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkach. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
2: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
1: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
2: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica

0: Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietu w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł,

0: w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18 na 18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis Twój jest ten kawałek podłogi nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia Wrocławski Szpitalny Oddział Ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że Wrocławski Szpitalny Oddział Ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
2: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
3: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Wrocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
2: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
3: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń. Także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
2: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, wystawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane.

0: zmiany stopniowo w najbliższych dniach.
1: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
2: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
1: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
2: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
3: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Wrocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
2: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
1: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
0: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 złotych ozdobne. No pięknie. No, a na przejście brakło?
0: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
3: Dopytam jeszcze, czy MZiDiT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
0: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski

0: Ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
1: Ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
2: A tutaj akurat?
1: A nie, no ja na łubę przychodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
2: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
1: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
3: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
4: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
2: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
3: No, miło zaskoczona.
4: Miło, naprawdę.
3: No.
4: Tutaj mają wyskoczyły dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. No jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
5: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
6: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
2: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
6: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale... Ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
2: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
6: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
7: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
2: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
7: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
2: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
7: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
2: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
7: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
8: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
2: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
8: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
2: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
8: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
2: Co spędza pani czas nad jeziorem?
9: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
2: To często pani przychodzi tu?
9: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
2: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
9: I to, i to.
2: To zależy od...
9: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
0: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz.

żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie.

0: gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć samica sterylizowana. Rok urodzenia około 2011. Umaszczenie białorude. Wielkość mała. Cechy szczególne posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 3. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 4875/91/26. Data przyjęcia 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6. Płeć samica. Rok urodzenia 2010. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentności.

konkretnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I dyrektor jest.
3: A może jednak...
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać, wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny. My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką... Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam... Klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
5: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
5: Jest!
0: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
9: No tak, i tak mam... sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
5: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
9: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
9: Dzięki napisze.

0: Ciekawy jak, no mieliście przecież w tych parach, w których tańczycie, no niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: Idźcie.
2: Dobrze, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prościej.
5: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
5: Chłopoki niosą dary,
3: tak.
5: A my śpiewoma.
6: Plun nie zima plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
5: Tak.
3: Nie,
2: kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
7: No, stale.
0: Gdzie się kłócą?
3: Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy.
4: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
8: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
4: No to grupa rockowa, mają próbę i
3: no.
4: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
8: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
3: No nie no, panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no!
0: Tak.
3: No idźcie, no. No idźcie.
0: Z tego nie będzie. Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutkie kwiaty.

nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, będą. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. Parafianie będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za kwiaty?
3: Spójrz,
0: to
3: ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazunu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No, by se
0: to nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O, nie. No, no takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak takie... się nie podoba, księdze, to ja swoje zabiorę.
2: Niech zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Niech ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała, że nie
0: ona też taka sama niedobro jak...
3: Ojca i
0: niedobro
3: no, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no. Ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże,
2: Przeksiędza. Szczęść Boże, Pani Anielo. Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pani.
2: Nie, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję.
1: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedzieć się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną. Panie, nie...
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
1: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
6: Steamingujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
4: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
5: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
4: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
1: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
7: No i przestańcie się do cholery guścić.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, było... Dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
2: Zobacz tylko.

0: Jak?
1: Czuję inspirację, by wracać.
0: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi! Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
1: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
0: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów! Starego i nowego folkloru z nowoczesnością! No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos!
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Anielo,
1: to już wszyscy.
2: No ale jak wszyscy?
3: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
2: Dobra. Rozumiem.
3: Przepraszam, no ja nie chciałam.
2: Nie.
3: Muszą się przyzwyczaić.
2: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie zrobimy próbę.
4: Dzień dobry,
2: panie dyrektorze.
5: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.

0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
1: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
1: Tak, wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chcę chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
2: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak, ale...
2: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. To. O, już tam się drum. Tu my chcemy porozmawiać. Ja już...
0: Możecie w końcu być cicho? Tak. Nie słyszę własnych myśli.
2: No właśnie.
3: Słucham?
0: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
3: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
0: Proszę pana. Ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
3: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
4: Przepraszam, możemy na przerwę?
3: Chwila, pani już wychodzi.
0: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
3: Gówno cię to obchodzi. Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co, no. Spróbujemy, tak?
5: O, jeszcze jedno.
0: O, Boże, dziewczyny, chodźcie. Boże, ekipa przyszła. Super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No.
6: Gotowi? To może Gorę Gwiazd.
0: No.
7: Gorę Gwiazda Jezusowi w obłoku. Ludzie z Panną asystują przy Bogu, przy Bogu.
0: Nie, nie, stop.
8: No i co pani myśli?
0: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
9: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
0: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
5: No myśli pani, że nam nie zależy? No.
0: Ale ja teraz o was nie mówię.
9: Czyli my nie umiemy tańczyć?
0: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
0: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
8: No to może spróbujemy jeszcze raz.
0: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was, chodźcie. Proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.
8: No i razem lepiej!
0: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: takie mam.
1: Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
2: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
1: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
3: Dajcie.
1: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
4: Słuchajcie, kochani,
1: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
2: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
1: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: Dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałaby pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia.
4: A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
1: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
1: Co też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
1: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
1: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
1: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
1: Grozisz mi?
2: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z...

0: Nas wieśniaków.
1: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni
2: cześć, prostu... cześć.
1: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
4: Ja wystawiłam?
3: No tak, ty. To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
4: W ten sposób
0: cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
4: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super, super, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mi tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz sobie?
0: Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
0: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
2: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora, to jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak, mamusia? Wszystko w porządku?
0: Dzień dobry, panie Anielo. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
0: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
0: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
0: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusiu, naprawdę, na nas już
0: no dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
0: Pani Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
4: Dzień dobry.
2: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć, Aniela. Cześć, Lucek.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
8: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
8: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
8: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
6: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
9: Dobry wieczór.
4: Miło cię widzieć.
9: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
4: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas.
9: Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
4: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
9: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
9: Wiecie, no niedługo umrę.
4: To nie, to nie fair.
9: O Jezu, co z tego? Wiesz, zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
10: Wszedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola. Śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec

0: jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
2: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
1: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
2: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem ulubionych

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

0: regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietu w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi", nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu.

0: więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
2: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
3: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, wrocławski festiwal muzyki elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
2: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
3: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
2: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
1: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
4: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji

0: Nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
1: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
0: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa numer 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
2: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
0: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
1: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
3: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął go, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
3: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie właśnie przy ulicy Myśliwskiej no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
2: Dopytam jeszcze, czy Mzidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
3: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
5: A tutaj akurat?
7: A nie, no ja na Ubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na

0: półkoloniach dzisiaj.
1: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
0: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
2: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
3: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
1: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
2: No, miła, zaskoczona.
3: Miła, naprawdę. No. Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. I zapraszam tutaj takie zaplocze, coś do zjedzenia. No fajnie, naprawdę.
4: Gorąco, gorąco jest. No człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
5: Mamy wolną chwilę, bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem. A to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do, że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
1: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
5: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
1: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
5: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
6: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę, ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
1: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
6: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
1: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
6: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie. Ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
1: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
6: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
7: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
1: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
7: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
1: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
7: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
1: Co spędza pani czas nad jeziorem?
8: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
1: To często pani przychodzi tu?
8: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
1: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
8: I to.
1: To zależy od...
8: Podkładu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
9: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć samica sterylizowana. Rok urodzenia około 2011. Umaszczenie biało-rude, wielkość mała. Cechy szczególne posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 3. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 4875/91/26. Data przyjęcia 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6. Płeć samica. Rok urodzenia 2010. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególne brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać

zatępem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to białobury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka

0: Dobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dyrektor jest.
3: A może jednak...
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Ważnego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć, no.
5: Działam, mówiłam wam, że nie będzie za.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać, wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała.

0: Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
1: A tak, bardzo dziękuję. Było naprawdę bardzo miło.
2: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
2: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
1: Ja zrobię z nimi te dożynki.
2: Jest!
0: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
2: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić. Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
1: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
1: Dzięki za wizytę.

0: Ciekawy jak, no mieliście wcieczyć w tych parach, których tańczycie, no niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: No ona zaczyna.
1: Idźcie.
2: Dobrze, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prościej.
5: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
5: Chłopoki niosą dary,
3: tak.
5: A my śpiewoma.
6: Plun niesie ma plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
5: Tak. Nie, tak.
2: Kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
7: No, stale.
0: Gdzie się kłócą?
3: Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócą.
4: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.

0: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
1: Co się dzieje? Co się tu stało, co?
2: Grupa rockowa mają próbę i no. Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
1: Nie, nie podoba mi się to, no.
0: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
1: No nie no, panie Tomku, no jak no? No nie, no nie no! No idźcie no, no idźcie. Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiat.

być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, tu. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie to poczy... Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są...
3: Niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazunu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No, by
0: to,
3: to
0: nie słoik.
2: Wszystkie ładne. Wyglądają przepięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O, nie. No, no, takie moje ładne. Barachło, takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak takie... się nie podoba księdzu, to ja swoje zabiorę.
2: Niech zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się
0: o,
3: wstydzi.
0: Te
3: ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Niech ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała,
0: tako,
3: że nie
0: ona też taka sama niedobra jak...
3: Ojca i
0: niedobro.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no, ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże!

0: Ksiądz mnie zna?
1: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
0: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
1: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
0: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
1: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
0: Tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
1: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
0: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pani.
2: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
3: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, panie nie.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.

0: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
1: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
0: Prawie.
1: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Po

0: edycji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
1: W grudniu.
0: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
2: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
0: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
1: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
3: I przestańcie się do cholery kłócić.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki. Wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam, ja muszę kończyć, pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.
3: Jesteś głodna?
2: Bardzo.

0: mogę was.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: No ale jak wszyscy?
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
0: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
0: Nie.
1: Muszę się przyzwyczaić.
0: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie, więc w siódemkę sobie
2: dzień
0: zrobimy
2: dobry.
0: Próbę.
2: Dzień dobry,
0: panie dyrektorze.
2: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
2: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
2: Tak, wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
3: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak, ale...
3: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. To... O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, ja...
0: Możecie w końcu być cicho? Nie słyszę własnych myśli!
3: No właśnie!
4: Słucham?
0: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
4: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
0: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
4: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
5: Przepraszam, możemy na przerwę?
4: Chwila, pani już wychodzi.
0: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
4: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co, no. Spróbujemy, tak?
6: O, jeszcze jedno.
0: O Boże, dziewczyny, chodźcie. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Chodźcie. Boże, ekipa przyszła. Super. Gdzie wy byliście? Boże święty. No.
7: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
0: No.

0: Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie mówię.
5: Czyli my nie umiemy tańczyć?
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo,
6: wiecie,
2: pani Bożenko.
6: Co? Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: nowych świąt. Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
2: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
2: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
1: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
0: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami Super Skład!

0: dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałaby pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło, jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, pani Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzę.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny, mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Estera.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
1: Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
1: Co też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
1: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.

0: powiedzieć.
1: Cóż za niedorzeczność, czemu miałabym to zepsuć?
2: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
1: To jest niedorzeczność! Masz zobowiązania względem mojej firmy, masz wrócić do Warszawy, bo...
2: Nie wrócę!
1: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
2: Grozisz mi?
1: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
2: Cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
2: Ja wystawiłam?
3: No tak, ty.
6: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
4: W ten sposób
5: cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
6: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super, super, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mi tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz, już jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: sobie? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiliśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Myślisz, że ja pozwolę to pokazać bez poprawek? Ty

0: Dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
1: Mamy naprawdę gotowe.
0: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
2: Dziękuję ci.
0: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora, to jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusia, naprawdę, na nas już...
2: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć, Aniela. Cześć, Lucek.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
8: A to tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
8: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
8: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
8: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
9: Dobry wieczór.
4: Miło cię widzieć.
9: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
4: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć.

0: No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
1: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
0: A wiesz, że jakoś to zniosę.
2: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
0: Ja? Z nią?
2: Wiecie, no niedługo umrę.
1: To nie, to nie fair.
2: O Jezu, co z tego? Mieszan zadziałało.
0: No to chyba my też zadziałamy.
3: Wszedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz płon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
4: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
5: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
4: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
5: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem ulubionych

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening.

0: W niedzielę 16 sierpnia.
1: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
0: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i Startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelun Basketball Cup we Włocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
2: Niedawno zakończono wymianę parkietu w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
0: Od dłuższego czasu, tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18 na 18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
2: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że włocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
3: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
4: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, wrocławski festiwal muzyki elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
3: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
4: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze

0: tężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Frejan wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Włocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Włocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma RevBud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
1: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
5: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
6: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
5: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
1: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
7: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstało

0: pełnowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
1: Dopytam jeszcze, czy Mzidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
0: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
2: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
3: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
4: A tutaj akurat?
3: A nie, no ja na łubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
4: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
3: No, ale mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
5: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
6: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
4: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
5: No, miła, zaskoczona.
6: Miła, naprawdę. No. Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
7: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
8: Na wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do... że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
4: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
8: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale... Ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
4: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
8: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
9: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
4: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
9: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
4: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
9: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
4: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
9: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
10: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
4: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
10: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
4: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
10: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
4: Co spędza pani czas nad jeziorem?
11: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
4: To często pani przychodzi tu?
11: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
4: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
11: I to, i to.
4: To zależy od...
11: Podkład tu?

0: później, żeby się nie poparzyć też gdzieś dalej.
1: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: kroku?
1: Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie białorude. Wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 3. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 4875/91/26. Data przyjęcia: 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stary Rynek 6. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2010. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 13389/111/26. Data przyjęcia: 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: mały. Cechy szczególne: brak. 4876/92/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Radyszyńska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. 4877/93/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny. Wielkość: średni. Cechy szczególne: po wypadku. 13390/112/26.

2026. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć: samiec. Umaszczenie: beżowo-biały. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smycze i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to białobury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To

Nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg.

0: Dzień dobry.
1: Dyrektor jest.
2: A może jednak.
0: No nie powinienem już, no.
2: A może tak wzrost?
0: Na roz.
2: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
3: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
4: Działam, mówiłam wam, że nie będzie za.
0: Bogusia, no chwilowo.
4: No, a co będzie z dożynkami?
5: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
5: Nie. Babcia miała mnie oglądać, wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
6: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
7: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
8: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią wi... Tak, Bogusiu.
4: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
8: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia?
4: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
8: Ja całkowicie rozumiem.
4: A pomyśli pani o nas?
8: Przepraszam, jak masz na imię?
4: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
8: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
9: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
10: Idziemy.
11: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
8: A, tak, bardzo dziękuję.
4: Było naprawdę bardzo miło.
11: Ja
4: a co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
11: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.

0: chciałaby to pani z nami przyjść, no, dla babci.
1: Ja zrobię pieniądze do rzęczy.
0: Jest!
2: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
0: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
3: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
0: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
2: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
0: Dzięki, napisz.

0: no a wy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
2: No ona
0: zaczyna.
1: Idźcie.
3: Boże, spokój, jeszcze raz.
4: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
5: Ja niosę wieniec.
4: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
4: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prościej.
2: Bogusia idzie z wieńcem.
4: Tak.
2: Chłopoki niosą dary,
4: tak.
2: A my śpiewoma.
6: Plun niesie ma plun.
4: No dobra, i wy to śpiewacie?
2: Tak. Nie, nie,
3: nie, kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
1: Tak, już.
2: No, stale.
1: Gdzie się kłócą?
4: Ale o co się kłócą?
3: No dosłownie o wszystko, no.
1: Tak, już się, my się nie kłócimy.
5: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
7: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
4: Co, ej, co się tu stało, co?
5: Grupa rockowa, mają próbę.

0: i no. Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
1: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
2: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
0: No nie no, panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no! No idźcie no, no idźcie.
3: Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiat.

być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, tu. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie to po... Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są...
3: Niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik.
0: No,
3: to nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O, nie. No, no takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak
3: takie...
0: się nie podoba, księdze, nie, to ja swoje zabiorę.
2: Niech zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak
0: ona
3: mnie będzie wyzywała,
0: tako,
3: że nie
0: ona
3: wiem.
0: Ona też taka sama
3: bo
0: niedobro
3: nie
0: jak...
3: ojca i
0: niedobro.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę
3: no,
0: ze swoim.
3: Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam...

0: się z tym pogodzić.
1: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
0: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
1: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką, no po prostu myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
0: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
1: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
2: Nie, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
4: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
5: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
6: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, panie nie.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
5: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
3: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
5: Prawie.
6: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę z

0: terenowe.
1: Steamingujemy folklor.
2: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
0: Spędzałam tu całe wakacje.
2: Tak, do 5 roku życia.
0: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
3: W grudniu.
0: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
2: Folklor współcześnie? No, panie dyrektorze, no, proszę dać mi szansę.
0: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
3: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
4: No i przestańcie się do cholery kłócić.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, było... Dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem. Jesteś głodna?
2: Bardzo.

0: was!
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Anielo,
1: to już wszyscy.
2: No ale jak wszyscy?
3: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
2: Dobra. Rozumiem.
3: Przepraszam, no ja nie chciałam.
2: Nie.
3: Muszę się przyzwyczaić.
2: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie
4: dzień
2: zrobimy
4: dobry.
2: Próbę.
4: Dzień dobry,
2: panie dyrektorze.
4: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
2: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
4: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
2: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
4: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
1: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
2: No tak, ale...
1: Tak, no, teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. To... O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, a...
2: Możecie w końcu być cicho?
1: Tak.
2: Nie słyszę własnych myśli!
1: No właśnie!
5: Słucham?
2: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
5: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
2: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
5: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
6: Przepraszam, możemy na przerwę?
5: Chwila, pani już wychodzi.
2: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
5: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
2: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
7: O, jeszcze jedno!
2: O Boże, dziewczyny, chodźcie. Boże, ekipa przyszła, super, gdzie wy byliście? Boże święty, no.
8: Gotowi? To może Gore Gwiazd?
2: No.
9: Gore Gwiazda Jezusowi w obłoku, ludzie z Panną asystują przy Bogu,
2: Nie, nie, stop.
3: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
8: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
7: No myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie
8: Czyli
2: mówię.
8: My nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
8: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
3: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
8: Co? Ja mam taki
3: pomysł. No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
2: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
3: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
1: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
0: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No, niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, jak przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Estera.
2: Jaki skromny.
3: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
3: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
3: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i też po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
3: Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa.

0: A, to dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
1: Ale i dla mnie jest ważne.
0: Co też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
1: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
0: Mogłaby zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
1: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
0: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
1: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy,
0: bo... Nie wrócę!
1: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
0: Grozisz mi?
1: Tobie nie!
2: Po co my tu przyszliśmy?
3: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
2: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
4: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
3: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
0: Cześć.
3: My tu właśnie rozmawiamy.
2: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
0: Ja wystawiłam? Mhm.
2: No tak, ty.
0: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
3: W ten sposób?
4: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
2: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
0: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mi tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz z...
0: Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy...

0: Rozmawiać?
1: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
0: Przygotowaliśmy układ.
1: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
1: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
2: Dziękuję ci.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich.
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusia, naprawdę, na nas już...
2: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć, Aniela. Cześć, Lucek.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
8: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
8: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
8: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
8: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
9: Dobry wieczór.
4: Miło cię widzieć.
9: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
4: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
4: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
9: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
9: Wiecie, no niedługo umrę.
4: To nie, to nie fair.
9: Oj Jezu, co z tego? Miesiąc zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.

0: Wszedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
2: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
1: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
2: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura.

0: HU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietu.

0: Kietów Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi", nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić, i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
0: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
2: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
3: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, wrocławski festiwal muzyki elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet, i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
2: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
3: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń. Także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa

0: na Włocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Włocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
1: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
5: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
6: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
5: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 złotych ozdobne. No pięknie. No, a na przejście brakło?
1: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
7: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostaną poddane analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
8: Dopytam jeszcze, czy MZiDIT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
7: Zdarzają się takie sygnały. ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.

0: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
1: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
2: A tutaj akurat?
1: A nie, no ja na łubę przychodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
2: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
1: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
3: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
4: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
2: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
3: No, miło zaskoczona.
4: Miło, naprawdę.
3: No.
4: Tutaj mają wyskoczyły dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
5: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
6: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
2: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
6: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale... Ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
2: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
6: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
7: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
2: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
7: Bo ja wiem, no zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej to, po prostu.
2: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
7: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
2: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
7: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
8: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
2: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
8: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
2: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
8: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
2: Co spędza pani czas nad jeziorem?
9: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
2: To często pani przychodzi tu?
9: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
2: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
9: I to, i to.
2: To zależy od...
9: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
0: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego

0: To były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć samica sterylizowana. Rok urodzenia około 2011. Umaszczenie białorude. Wielkość mała. Cechy szczególne posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 3. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 4875/91/26. Data przyjęcia 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6. Płeć samica. Rok urodzenia 2010. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia

zdjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć: samiec. Umaszczenie: beżowo-biały. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w bokście, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie

0: na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I dyrektor jest.
3: A może jednak...
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Ważnego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać, wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny. My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką... Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam... Klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
5: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.

0: ja zrobię zmienię do rzęczy. Jest! Aha.
1: Naprawdę zrobi to pani?
2: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
3: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
2: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
1: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
2: Dzięki na wszystko.

0: wy jak? No mieliście przecież w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
2: No ona zaczyna.
1: Idźcie.
3: Boże, spokój, jeszcze raz.
4: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
5: Ja niosę wieniec.
4: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
4: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
4: Tak.
0: Chłopoki niosą dary,
4: tak.
0: A my śpiewoma.
2: Plun nie zima, plun.
4: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak.
4: Nie,
3: kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
2: No, stale.
0: Gdzie się kłócą?
4: Ale o co się kłócą?
3: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy.
5: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
6: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
4: Co, ej, co się tu stało, co?
5: Grupa rockowa, mają próbę i część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
4: Nie, no, no nie.

0: podoba mi się to, no.
1: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
0: No nie, no. Panie Tomku. No jak, no? No nie, no nie, no. No idźcie, no. No idźcie. Idziemy do domu.

Ładnie, ręki, ładnie. No, świeżutki kwiat.

nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to są. A te takie nie. To. Oj, Petu. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże,
4: szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
4: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
4: ale
0: kwiaty?
4: Spójrz, jakie
0: to
4: posun- ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
4: proszę
0: ładne,
4: księdza.
0: Moje są
4: niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
4: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No,
0: to nie słoik.
2: Wszystkie moje wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
4: O nie, no, no, takie ładne. Takie nie, barachło.
0: Moje ładne.
4: Nie, no takie no. Nie.
0: O, jak
4: takie
0: się nie podoba, księdzu, nie, to ja swoje zabiorę.
2: Niech dobrze zostaną.
0: Nie.
4: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
4: barachło.
0: To niedobre.
4: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
4: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
4: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała,
0: tako,
4: że nie
0: ona
4: wiem.
0: Ona też tako sama niedobro jak
4: ojca i syna.
0: O, niedobro.
4: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
4: tak,
0: idę no, ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
5: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
5: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
5: No właśnie, co do tego to...

0: Chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
1: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
0: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
1: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
0: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pani.
2: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję.
3: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedzieć się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną. Panie, nie?
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
3: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
6: Steamingujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś z

0: Spędzałam tu całe wakacje.
1: Tak, do 5 roku życia.
0: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
2: W grudniu.
0: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie,

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki. Wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam, ja muszę kończyć, pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci. Po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak

0: czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
0: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem. Jesteś głodna?
0: Bardzo.

0: mogę was.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Anielo,
1: to już wszyscy.
2: No ale jak wszyscy?
3: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
2: Dobra. Rozumiem.
3: Przepraszam, no ja nie chciałam.
2: Nie.
3: Muszą się przyzwyczaić.
2: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie zrobimy próbę.
4: Dzień dobry,
2: panie dyrektorze.
5: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
2: Tak jest, panie dyrektorze.

0: To jest jakiś ogólnie sabotaż. Brakuje nam ludzi.
1: Tak, Pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
1: Tak, wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
2: Dobra, Pani Anielo, Pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak, ale...
2: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś Pani wymyśli, jakąś jasełka. O, już tam się drum. Tu my chcemy porozmawiać, ja muszę...
0: Możecie w końcu być cicho?
2: Tak.
0: Nie słyszę własnych myśli.
2: No właśnie.
3: Słucham?
0: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
3: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
0: Proszę pana. Ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
3: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
4: Przepraszam, możemy na przerwę?
3: Chwila, pani już wychodzi.
0: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
3: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
5: O, jeszcze jedno!
0: O Boże, dziewczyny, chodźcie, dziewczyny. Boże, ekipa przyszła, super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No.
6: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
0: No.
5: Dobra.

0: stop. Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie mówię.
5: Nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: takie mam.
1: Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
2: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
1: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
3: Dajcie.
1: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
4: Słuchajcie, kochani,
1: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
2: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
1: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: Dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce by się wszystko dwoiło i troiło, jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
1: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
1: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
1: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
1: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
1: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
1: Grozisz mi?
2: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni

0: są. Oni robią to wszystko pod publiczkę, oni po prostu...
1: Cześć.
0: My tu właśnie rozmawiamy.
2: Wystawiłaś nas na pośmiewisko!
3: Ja wystawiłam?
4: Mhm.
2: No tak, ty.
5: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
3: W ten sposób?
4: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
2: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
5: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mi tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: sobie... Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierz się drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich.
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu.
3: Dzień dobry.
2: Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusia, naprawdę, na nas już...
2: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
4: Dziękuję bardzo.
5: Cześć, Aniela. Cześć, Lucek.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Bogusiu.
6: Masz naprawdę ładne buty.
2: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
6: Nie, ale naprawdę są ładne.
2: Dziękuję.
6: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
2: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
6: Ale ty jesteś uparta.
5: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
4: Dobry wieczór. Miło cię widzieć. Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
7: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
7: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
4: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
4: Wiecie, no niedługo umrę.
7: To nie, to nie fair.
4: Oj Jezu, co z tego? Miesiąc zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
8: Wszedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle.

0: Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz płon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkach. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
2: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
1: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
2: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem Ulu

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko

0: sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy Belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy.

0: z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anvil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
2: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
3: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, wrocławski festiwal muzyki elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
2: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
3: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
2: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
1: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
4: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń

0: na terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
1: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
0: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa numer 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
2: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
0: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
1: Wykonawcą tego zadania jest firma RevBud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
3: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
3: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie właśnie przy ulicy Myśliwskiej no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
2: Dopytam jeszcze, czy Zidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
3: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: Ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.

0: A tutaj akurat?
1: A nie, no ja na Ubę przechodzę.
0: No.
1: A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
0: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
1: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
2: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
3: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
0: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
2: No, miła, zaskoczona.
3: Miła, naprawdę.
2: No.
3: Tutaj mają te skoczyły dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze, coś do zjedzenia. No fajnie, naprawdę.
4: Gorąco, gorąco jest. No człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. Ma spędzany fajnie czas nad wodą.
5: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem. A to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do, że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
0: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
5: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
0: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
5: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
6: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
0: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
6: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
0: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
6: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
0: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
6: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
7: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
0: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
7: Nie, nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
0: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
7: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
0: Co spędza pani czas nad jeziorem?
8: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
0: To często pani przychodzi tu?
8: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
0: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
8: I to, i to.
0: To zależy od...
8: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
9: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję miejską.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć samica sterylizowana. Rok urodzenia około 2011. Umaszczenie biało-rude, wielkość mała. Cechy szczególne posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 3. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 4875/91/26. Data przyjęcia 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6. Płeć samica. Rok urodzenia 2010. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smycze i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie.

Nie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Niszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...

0: pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg.

0: Dzień dobry.
1: Dyrektor jest.
2: A może jednak.
0: Nie powinienem już, no.
2: A może tak wzrost?
0: Na roz.
2: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani. Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
3: Działam, mówiłam wam, że nie będzie za.
0: Bogusia, no chwilowo.
4: No, a co będzie z dożynkami?
5: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
5: Nie. Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
6: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
7: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
8: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią wi... Tak, Bogusiu.
4: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
8: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia?
4: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
8: Ja całkowicie rozumiem.
4: A pomyśli pani o nas?
8: Przepraszam, jak masz na imię?
4: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
8: Pomyślę nad tym, Bogusiu. Dobrze?
9: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
10: Idziemy.
11: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
8: A, tak, bardzo dziękuję.
4: Było naprawdę bardzo miło.
11: Ja też.
4: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
11: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
4: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
4: Jest!
11: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
8: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
4: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
8: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
11: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
8: Dzięki, na pisze.

0: dziewczyna, wy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
2: No ona
0: zaczyna.
1: Idźcie.
3: Boże, spokój, jeszcze raz.
4: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
5: Ja niosę wieniec.
4: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
4: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prościej.
2: Bogusia idzie z wieńcem.
4: Tak.
2: Chłopoki niosą dary,
4: tak.
2: A my śpiewoma.
6: Plun niesie ma plun.
4: No dobra, i wy to śpiewacie?
2: Tak. Nie, nie,
3: nie, nie kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
2: Tak, już.
0: No, stale.
2: Gdzie się kłócą?
4: Ale o co się kłócą?
3: No dosłownie o wszystko, no.
2: Tak, już się nie kłócimy.
5: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
7: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
4: Co, ej, co się tu stało, co?
5: No to grupa rockowa, mają próbę i no. Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
4: Nie, no nie podoba mi się to, no.
7: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
4: No nie, no. Panie Tomku, no jak, no? No nie, no nie, no.
0: Tak, i po prostu.
4: No idźcie, no. No idźcie.
0: Z tego nie będzie. Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiat.

Tak być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to są. A te takie nie. To. Oj, będą. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie
0: to
3: potem? Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. Bo są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazunu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No,
0: to nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O nie. No, to takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak tak. Się nie podoba, księdze, to ja swoje zabiorę.
2: Niech dobrze. Zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Niech ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała, że nie
0: ona też tak sama niedobro jak...
3: Ojca i
0: niedobro.
3: No tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no. Ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
2: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję.
3: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną. Pani Anielu.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
1: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
6: Stuningujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
4: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
5: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
4: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
3: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
7: I przestańcie się do cholery kłócić.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
1: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
0: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
1: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
0: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
1: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
0: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
1: Mamo, ale babcia...
0: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
1: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
0: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
1: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
0: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy. No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos.
1: Słucham?
0: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
0: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
0: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
0: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: No ale jak wszyscy?
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
0: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
0: Nie.
1: Muszą się przyzwyczaić.
0: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie, więc w siódemkę sobie
2: dzień
0: zrobimy
2: dobry.
0: Próbę.
2: Dzień dobry,
0: panie dyrektorze.
3: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
3: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
3: Tak, wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na których chcę chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
4: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak.

0: Ale... Tak, no i teraz Boże Narodzenie, może coś pani wymyśli, jakąś jasełka, to. O, już tam się drum, tu my chcemy porozmawiać, a już...
1: Możecie w końcu być cicho? Tak. Nie słyszę własnych myśli.
2: No właśnie.
3: Słucham?
1: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
3: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
1: Proszę pana. Ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
3: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
4: Przepraszam, możemy na przerwę?
3: Chwila, pani już wychodzi.
1: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
3: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
1: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
2: O, jeszcze jedno!
1: O Boże, dziewczyny, chodźcie, Boże, ekipa przyszła, super, gdzie wy byliście, Boże święty, no.
5: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
1: No.

0: Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie mówię.
5: Nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu.

0: kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
1: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
1: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie. A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę. To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: No fajnie, fajnie.
3: Ale panią to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu.
2: Chcecie iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.

0: Jestem na nie.
1: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, jak przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
3: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
3: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
3: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom. I to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
3: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
3: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
3: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
3: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
3: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
3: Grozisz mi?
2: Tobie nie!
4: Po co my tu przyszliśmy?
5: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
4: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
6: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
5: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
7: Cześć.
5: My tu właśnie rozmawiamy.
4: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
3: Ja wystawiłam?
4: No tak, ty.
3: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
5: W ten sposób
6: cała Polska się z nas śmieje.
4: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
3: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz, że jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: sobie? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?

0: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce?
1: Czy ja bym mogła wejść przed panią?
0: Ja panią widziałam w telewizji.

0: żeby coś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich. Wiem na co ich...
2: Lucek. Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
2: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamsia? Wszystko w porządku?
3: Dzień dobry, panie Anielo. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
2: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
3: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
3: Ludzko mi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
3: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusia, naprawdę, na nas jeszcze.
3: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, do widzenia.
3: Pani Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
4: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
8: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
8: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
8: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
6: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
9: Dobry wieczór.
2: Miło cię widzieć.
9: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
2: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas.
9: Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
2: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
9: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
9: Wiecie, no niedługo umrę.
2: To nie, to nie fair.
9: O Jezu, co z tego? Jeszcze zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
10: Wszedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
11: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca. I nie ukrywam,
5: bardzo wzruszająca.
12: Historia smutnego odejścia założycielki grupy.

0: determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
1: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
0: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
1: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609.

0: 65 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy Belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy, z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
0: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anvil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw

0: Lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wosławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia Wosławski Szpitalny Oddział Ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wosławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że Wosławski Szpitalny Oddział Ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
1: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
2: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Wocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko wocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
1: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
2: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
0: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych, osób wykonać.
0: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osi.

0: osiedlu Zawiśla.
1: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy Pump Track, wcześniej Placu Zabaw, a równolegle właściwie budujemy Skill Park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa numer 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
2: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
1: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
0: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
3: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
3: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie właśnie przy ulicy Myśliwskiej nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
2: Dopytam jeszcze, czy MZiDIT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
3: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
5: A tutaj akurat?
7: A nie, no ja na Łubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
5: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
7: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
8: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
9: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
5: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
8: No, miła, zaskoczona.
9: Miła, naprawdę. No. Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
10: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
11: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ
12: Ponieważ

0: Ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę u nas do, że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
1: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
0: Wie pan, co to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
1: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
0: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane i kajaki i wszystko jest okej. Czyli więcej nic nie trzeba.
2: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
1: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
2: Bo ja wiem, no zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej to, po prostu.
1: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
2: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
1: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
2: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
3: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
1: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
3: Nie, nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
1: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
3: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
1: Co spędza pani czas nad jeziorem?
4: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
1: To często pani przychodzi tu?
4: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
1: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
4: I to, i to.
1: To zależy od.
4: Podkład tu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
5: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
2: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I dyrektor jest.
2: A może jednak...
0: Nie powinienem już, no.
2: A może tak zros?
0: Na roz.
2: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
3: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
4: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
0: Bogusia, no chwilowo.
4: No, a co będzie z dożynkami?
5: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
5: Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
6: No, dożynek w tym roku nie będzie. To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
7: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
8: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
4: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
4: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
8: Ja całkowicie rozumiem.
4: A pomyśli pani o nas?
8: Przepraszam, jak masz na imię?
4: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
8: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy na kawę. No,
0: tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
8: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
4: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielu, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek.

0: tańczy oberka.
1: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
0: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
2: Ja zrobię zmienitę do rzęczy.
0: Jest!
1: Naprawdę zrobi to pani?
0: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
3: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
0: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
1: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
0: Dzięki na pisze.

0: leżynawy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: No ona zaczyna.
2: Idźcie. Boże, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
0: Chłopoki niosą dary,
3: tak.
0: A my śpiewoma.
5: Plun, nie zima, plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak.
6: Nie, kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
5: No, stale.
0: Gdzie się kłócą?
3: Ale o co się kłócą?
6: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy.
4: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
7: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co?

0: Ej, co się tu stało, co?
1: No to grupa rockowa, mają próbę i no. Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
0: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
2: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
0: No nie no, panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no! No idźcie no, no idźcie.
3: Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutkie kwiaty.

być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, tu. Ładne,

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą z... zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie to po... Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są...
3: Niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik.
0: No,
3: to
0: nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O, nie. No, no takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak takie... się nie podoba, księdze, to ja swoje zabiorę.
2: Niech dobrze. Zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak
0: ona
3: mnie będzie wyzywała,
0: tako,
3: że nie
0: ona wiem. Też tako sama
3: jest,
0: niedobro
3: jej
0: jak...
3: ojca i syn.
0: O, niedobro.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę
3: no,
0: ze swoim.
3: Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.

0: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
1: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
0: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
1: Tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką, no po prostu myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
0: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
1: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
2: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
3: Nie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
4: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
5: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej. No damy radę, zrobimy to.
6: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, panie nie?
3: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
5: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
2: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
5: Prawie.
6: Nie wydaje.

0: się. Panie Anielu.
1: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
2: Streamingujemy folklor.
3: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
1: Spędzałam tu całe wakacje.
3: Tak, do 5 roku życia.
1: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
0: W grudniu.
1: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
3: Folklor współcześnie? No, panie dyrektorze, no, proszę dać mi szansę.
1: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
2: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
4: I przestańcie się do cholery kłócić.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, było... Dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem. Jesteś głodna?
2: Bardzo.

0: głos.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: No i tamta grupa ma próbę.
1: Dobra. Rozumiem.
0: Przepraszam, no ja nie chciałam.
1: Nie.
0: Muszę się przyzwyczaić.
1: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie zrobimy próbę.
2: Dzień dobry,
1: panie dyrektorze.
3: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
1: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
3: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
1: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
3: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
4: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
1: No tak, ale...
4: Tak, no, teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. O, już tam się drum. Tu my chcemy porozmawiać, a...
1: Możecie w końcu być cicho? Tak. Nie słyszę własnych myśli.
4: No właśnie.
5: Słucham?
1: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
5: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
1: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
5: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
6: Przepraszam, możemy na przerwę?
5: Chwila, pani już wychodzi.
1: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
5: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
1: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
7: O, jeszcze jedno!
1: O Boże, dziewczyny, chodźcie, dziewczyny. Boże, ekipa przyszła, super, gdzie wy byliście? Boże święty, no.
8: Gotowi? To może Gorę Gwiazd.
1: No.
7: Dobra.

0: Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie mówię.
5: Nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo,
6: wiecie,
2: pani Bożenko.
6: Co? Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: takie mam.
1: Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
2: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
1: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
3: Dajcie.
1: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
3: Słuchajcie, kochani,
1: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
2: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
1: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale panią to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu.
2: Chcecie iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, jak przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
3: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
3: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
3: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom. I to po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
3: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
3: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
3: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
3: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
3: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
3: Grozisz mi?
2: Tobie nie!

0: Po co my tu przyszliśmy?
1: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
0: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
2: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
1: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
3: Cześć.
1: My tu właśnie rozmawiamy.
0: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
4: Ja wystawiłam?
0: No tak, ty.
4: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
1: W ten sposób
2: cała Polska się z nas śmieje.
0: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
4: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy. Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: dziewczynę? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierz się drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u

ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora, to jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak, mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusiu, naprawdę, na nas jeszcze.
2: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Pani Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć, Aniela. Cześć, Lucek.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
8: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
8: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
8: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
6: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
9: Dobry wieczór.
4: Miło cię widzieć.
9: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
4: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
4: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
9: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
9: Wiecie, no niedługo umrę.
4: To nie fair.
9: Ale Jezu, co z tego?

0: Michel, zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
2: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
3: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
4: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
3: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
4: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem ulubionych.

0: Eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I dyrektor jest.
3: A może jednak...
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak zros?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać, wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: No, dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.

0: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że panią widzę. Tak, Bogusiu.
2: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny. My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
3: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
2: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
1: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
0: Ja całkowicie rozumiem.
4: A pomyśli pani o nas?
0: Przepraszam, jak masz na imię?
4: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
0: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
5: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
1: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
6: Idziemy na kawę. No,
7: tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
0: A, tak, bardzo dziękuję.
2: Było naprawdę bardzo miło.
4: Na co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała.
2: Pani Anielu, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
7: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
2: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
8: Ja zrobię z nimi te dożynki.
2: Jest!
7: Naprawdę zrobi to pani?
0: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
2: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
0: Tego nie powiedziałam, tylko to no... dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
7: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
0: Dzięki za wizytę.

0: wy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: Idźcie.
2: Boże, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Janie Sewieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo dziękuję, ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wincy.
3: Tak.
0: Chłopoki niesą dary,
3: tak.
0: A my śpiewoma.
5: Plun niesie ma plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak. Nie, tak.
2: Kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
6: Stale.
0: Ludzie się kłócą.
3: Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócą.
7: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
8: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
7: Grupa rockowa, mają próbę i
3: no.
7: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie, no nie podoba mi się to, no.
8: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
3: No nie, no. Panie Tomku, no jak, no? No nie, no nie, no.
0: Tak.
3: No idźcie, no. No idźcie.
0: Z tego nie będzie. Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiaty.

Tak być nie może, o nie. Moje ładne to tu, a te takie nie. Tu. Moje według. Ładne, o.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożemko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie to ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. Bo są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazunu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik.
0: No,
3: by to, sobie
0: to nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają...

0: Przepięknie. Jedne i drugie zostają.
1: O, nie. No, no takie moje barachło, ładne.
2: Takie
1: nie.
2: Barachło.
1: Moje ładne.
2: Nie, no takie nie.
1: O, jak tak? Się nie podoba, księdze, nie, to ja swoje zabiorę.
0: Niech dobrze. Zostaną.
1: Nie.
2: Co? To jest kobita, no to jest kobita. Przyniesie
1: niedobre,
2: barachło.
1: To niedobre.
2: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
1: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
2: Nie, proszę księdza.
0: Kwiaty zostają.
1: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
2: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak
1: ona
2: mnie będzie wyzywała,
1: tako,
2: że nie
1: ona też tak sama niedobro jak...
2: Ojca i syna.
1: O, niedobro.
2: No, no tak, tak, tak.
1: Ja
2: tak,
1: idę no, ze swoim. Już.
0: Szczęść Boże, pani Anielo.
3: Szczęść Boże. Ksiądz mnie zna?
0: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
3: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
0: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
3: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
0: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
3: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
0: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
3: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
2: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
3: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, panie nie.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
1: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
6: Stuningujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
4: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
5: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
4: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
3: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
1: No i przestańcie się do cholery guścić.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, było... Dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: No ale jak wszyscy?
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
0: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
0: Nie.
1: Muszą się przyzwyczaić.
0: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie
2: dzień
0: zrobimy
2: dobry.
0: Próbę.
2: Dzień dobry,
0: panie dyrektorze.
2: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
2: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
2: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
3: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak, ale...
3: Tak, no, teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, a...
0: Możecie w końcu być cicho?
3: Tak.
0: Nie słyszę własnych myśli!
3: No właśnie!
4: Słucham?
0: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
4: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
0: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
4: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
5: Przepraszam, możemy na przerwę?
4: Chwila, pani już wychodzi.
0: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie hałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
4: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co no? Spróbujemy, tak?
6: O, jeszcze jedno!
0: O Boże, dziewczyny, chodźcie, dziewczyny. Boże, ekipa przyszła, super. Gdzie wy byliście? Boże święty. No.
7: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
0: No.

0: stop, stop, stop, stop, stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: No myśli pani, że nam nie zależy? No, no, no,
2: ale
4: no,
2: ja, ja teraz o was nie mówię.
5: My nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy i spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.

0: No i razem lepiej!
1: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: takie mam.
1: Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
2: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
1: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
3: Dajcie.
1: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
4: Słuchajcie, kochani,
1: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
2: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
1: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce by się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu.
2: Chcecie iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też

0: I mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
1: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
2: Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa. To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
1: Ale i dla mnie jest ważne.
2: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
1: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
2: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
1: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
2: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
1: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy,
2: bo... Nie wrócę!
1: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
2: Grozisz mi?
1: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
6: Cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
2: Ja wystawiłam? Mhm.
3: No tak, ty.
2: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało. W ten sposób...
5: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
2: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super, super, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.

0: zaczynamy, nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
1: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
0: Cisza!
2: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz
3: się? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierz się drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować.
0: Kto zarządził przerwę?
4: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
4: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
4: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
5: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich.
3: Lucek.
4: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu.
3: Dzień dobry.
2: Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusia, naprawdę, na nas już...
2: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
4: Dziękuję bardzo.
5: Cześć, Aniela. Cześć, Lucek.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Bogusiu.

0: Masz naprawdę ładne buty.
1: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
0: Nie, ale naprawdę są ładne.
1: Dziękuję.
0: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
1: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
0: Ale ty jesteś uparta.
2: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
3: Dobry wieczór.
4: Miło cię widzieć.
3: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
4: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas.
3: Cześć.
5: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
4: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
5: A wiesz, że jakoś to zniosę.
3: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
5: Ja? Z nią?
3: Wiecie, no niedługo umrę.
4: To nie, to nie fair.
3: O Jezu, co z tego? Miesiąc zadziałało.
5: No to chyba my też zadziałamy.
6: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz płon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
7: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
8: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
7: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
8: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem Ulu

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób

0: do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym wrocławski kat na pokładzie.

0: będzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj

0: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
1: Bardzo, naprawdę bardzo.
2: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
1: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
2: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
1: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
2: stronę mentalną.
1: Tak, tak.
0: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
0: Czy były wymagające?
1: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
0: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
1: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
0: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
1: Poznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkomują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi,

0: doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
2: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
4: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
4: Proszę państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też

0: też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali,

0: zaprosić między 7 a 16 sierpnia na festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
3: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wrocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Wrocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Wosławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na jego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
4: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera,

0: który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniałe mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo zadowoleni jesteśmy, bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak, tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już Pani o tym częściowo wspomniały. Co daje sport? Bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
4: Poznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów.

0: każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
2: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
3: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu. Kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała. Czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.

0: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: My jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne.

0: dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanego

0: zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu. Później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych. Tak,
0: szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor,

0: Doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
1: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
0: Nie mówimy o nazwach leków, pani
1: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, to uniwersalne, natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje, tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe

0: małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przebywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrzenia

0: opatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielniapiwnica.pl.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo,

0: W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa, zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
1: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
0: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
1: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
0: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
1: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w festiwalu.

0: Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarre. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał oderwać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy też jeszcze

0: Bardziej, nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej numer 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo.
4: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
4: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
4: stronę mentalną.
2: Tak, tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
4: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
2: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
2: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
4: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
5: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W Włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam.

0: że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
2: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
4: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
4: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2020

0: 7 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 000 000 zł. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia, Burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
0: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
1: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze, łąk,
0: przepraszam,
1: traw.
0: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
1: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze,

0: To jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy.
0: Różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, to uniwersalne,
1: możemy,
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć,

0: to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri-stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, który może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów rany. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed słońcem?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia,

0: rozwoju czerniaków skóry i coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przebywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. We wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery.

0: 5, 6, 7, 8. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym i tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci, personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie

0: i miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myśl. Link bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu.

0: Maratonu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
1: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty.

0: Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Jerzy. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
3: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wrocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Wrocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarra. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Wrocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
4: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje

0: na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniałe mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować, i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, bardzo
4: Bardzo,
5: potrzebne.
4: naprawdę bardzo.
5: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o.
5: Stronę mentalną.
4: Tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą
4: W
3: ćwiczeń.
4: domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
5: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
4: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie.

0: Nie, widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
2: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W Włocławskim Szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
3: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu. Kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
4: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania

0: dostarczania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze dwa lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie dwa lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój

0: Sławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej,

0: Rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno

0: się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
1: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
0: Nie mówimy o nazwach leków, pani
1: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, uniwersalne, natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
0: które... Dobre na wakacje.
1: Tak, dobre na wakacje.

0: Stacje są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: Generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu, a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: Być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przebywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku. więc ta ekspozycja

0: tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar
0: słoneczny? Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylny. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręconolog. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.

0: I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać. A te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała.

0: dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
1: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych

0: biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne Tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział, można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlar. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca celowego, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej, Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej numer 20.

0: w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
1: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
2: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
1: Bardzo, naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
1: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
1: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
3: stronę mentalną.
1: Tak, tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
1: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
2: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
1: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
3: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
2: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
1: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
0: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym.

0: Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych, mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
2: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
4: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
4: Proszę państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne.

0: To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska. Na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
0: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
1: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze
0: traw. Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
1: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy. No więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa.

0: nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy.
0: Różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy,
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna.

0: słoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy jej użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri-stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce. Bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej, przedramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych,

0: potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: która zajmowała się. Może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie

0: Pacjentka była u nas hospitalizowana pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu. Kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać. A te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2020.

0: 2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to

0: Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej w taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzece. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarra. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednio.

0: służby. Dojechał na miejsce, do miejsca celowego, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
0: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że

0: miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
1: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
2: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
1: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
0: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
3: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
2: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo, naprawdę bardzo.
4: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
3: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
4: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
3: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
4: stronę mentalną.
3: Tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
4: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
3: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
2: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
3: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
4: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
2: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
3: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
0: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Wrocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku w związku z hospitalizacją członka

0: Rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
1: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
2: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
0: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami.

0: oraz organizacjami.
1: My jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa

0: przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pęsety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio.

0: najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze
1: traw. Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcze możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków.
1: W wersji

0: minimalnej.
1: Ogólnie, tak.
0: Potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: tak, to
0: uniwersalne,
1: możemy, to
0: natomiast
1: możemy.
0: Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje, tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy jej użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną. I taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy. Steri-stripy są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodzie.

0: lodówce. Bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed słońcem?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywności,

0: intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego
1: rośnie. A jak
0: rośnie.
1: Się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze ciepłym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. We wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz... między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym i tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca.

0: Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

0: Ratownictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
5: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni, łódki.

0: wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wrocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Wrocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Wrocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od

0: odkryłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo,
0: Bardzo,
2: bardzo potrzebne.
0: naprawdę bardzo.
2: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
0: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
2: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla
0: Ruch,
2: zdrowia.
0: ruch, ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, no, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o.
2: Stronę mentalną.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą
0: W
1: ćwiczeń.
0: domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
2: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn po uzyskaniu zgody

0: rodzeństwa. Upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
2: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
4: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
4: Proszę państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, organizacje, sprawy społeczne.

0: społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
0: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również?
1: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze, łąk,
0: przepraszam,
1: traw.
0: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
1: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy.

0: Objawy paragrypowe, czyli gorączka, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne.
1: Możemy, to
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje.
1: Kwestia indywidualna.
0: Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te

0: dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steri-Stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliżnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie.

0: Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu, a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić, natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręconolog. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora.

0: miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości.

0: oszczędności. Bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą

0: warsztaty. Będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzece. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarra. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak tenże właśnie mężczyzną.

0: odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
0: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, Jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala.

0: Do auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.

0: Powołał artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
1: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
2: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu. Kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała. Czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
0: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa,

0: Przywództwa to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i

0: detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR, nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast

0: Robiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia, Burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych. Tak,
0: szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające.

0: te schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, to uniwersalne, natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steri-Strip. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliżnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego

0: czekającego kaszlu może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie?
0: Generalnie chronić.
1: Promieniowanie, ale witamina D przecież.
0: Zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu, a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przebywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu,

0: jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylny. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze ciepłym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręconolog. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym i tak też się stało. Tam została przeniesiona.

0: Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Pod

0: Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim płynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
5: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorem.

0: Czarna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na wocławską Wisłę i na tle panoramy Wocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Wocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlar. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Wocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na jego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też

0: Umysł, taka aktywność fizyczna.
1: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej, nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
0: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
0: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo, bardzo
2: Bardzo,
3: potrzebne.
2: naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o.
3: Stronę mentalną.
2: Tak.
0: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
0: Czy były wymagające?
2: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
0: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
2: Domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
3: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
0: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
0: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. We włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca.

Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej.

0: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjentami

0: pacjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?

0: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pęsety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast robiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze
1: traw. Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę,

0: nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukucie. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy.
0: Różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne.
1: Możemy, to
0: natomiast
1: możemy.
0: Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną.

0: którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną. I taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steri-Strip. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie zapotrzebowanie na słońce powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje

0: Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane.

0: wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lokę. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam.
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem. Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy

0: było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycie

0: przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również?
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze, łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?

0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, to uniwersalne, możemy, to natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniu. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, który może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je

0: zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed słońcem?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywa